0: ¡O reposaré!
1: Nazong, nazong, nazong, nazong, nazong, nazong, nazong, nazong.